Pepa ten si taky vysaje, vysaje, vysaje. Jinak ale celkem krysa je, krysa je, krysa je.

0: prvniej pomocy.
1: Szabada
0: duwa, ten umrze w suchu, ten już ma hubu od ucha k uchu, ten już ma starostki.